Od sada Radio Koral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.